Aizo kores dilo singolio nage ojiro enkaita sembae usingolio sida yuleng kira nage lo singolio rabayole gani tikita mobo ninjoro giroje nage saa tomon enteba niyo naga jo kia rambaa kumuko leng nige magi nage tiadu iniweji tiadu wa nage risharoshi enki gwena kake wore nage yaneja kia naji risharana inatulusoye gani kali nige aranage isingolio dinaji ora ongwan Oti naji enkesha tiniweji ana oti naji atuwa gani kali. Na ure nagi ya neja, kalu nakalikia joga nyona ina humodo kwa ya tini, matokio ilikuwa aje, nani alikuwa nambari 1, nani alikuwa nambari 4. Namna iyo. Na ure nagi ya neja, kiata naji isingoliotini ora ongwan. Kiata naji osingoliolo jo nosu pati ya hii, oleseme, ni kiata osingoliolo jo ye. Le ama finest nigara osingolio le pesi lema sawa sawa nigara osingolio le paramount ojiro age osingolio le paramount ojo olarasi le osingolio rino rongwan njana igara nage tiadu nkesha na ore nage kulingana omatokeo na adi ya mashini tiniweji amiyo na jo erosho na irma saikura na alaini ningo kura na njina jikuna rimbati niweji kiara osingolio number 1 na osingolio le paramount osingolio jo olarasi la yele osingolio nage nyanaji orijinganage erishata yo 1 ore osingolio orijinga erishata e uni na osingolio le ma finest osingolio jo iye Oro singolio nambare no singolio jo no supatiai. Nene. No supatiai. Niki nenure nelo nadoyo. O singolio nago jo no supatiai oleseme. Oro singolio number 1 ana o singolio ledukoya. Na o singolio lepesilema. O singolio lepesilema. O singolio jo sawa. Sawa, singolio jo sawa, lepesi lema. Lo singolio nana ilo rijinga erishata eduku ya tini weji. Kulingana okura naji na rosho irmasai tini weji. Agire ngoro lo singolio ni wape, kigira nage ayikuna rineja. Tukirudi, nalusi isho nage ndai nkigwena nikiara tenkolo ngedurara. Ambiyo naga jo, nile masa nage nikijinge nkigwena. Gracie ajadilia namba na adi anyway. Niyo naga jo by the way leo ni enkolong nage Tuesday business Tuesday na lazima nushage peye kintadamu nage. Lazima peye kintadamu nage nkajile lero. Lazima peye kintadamu ndaya jo ni lazima mtu. Lazima vinyoko. Lazima viene mpolo subwana. Amwarage veru nyoko. Amwarage veru nyoko. Diawe long olafata sati lero ni mwetu niweje gira jo. Orage veru nyoko. Niki amagini entomononi ana niki amagini enkitoki ntashi kama wewe ni mwanaume kiai enkitoki no lewa ntashi na nanake vya grajo kibwana lazima ujitume lazima vinyoko lazima be impanga sesiai ukiwa mwanaume hata nyese lengen by the way kidolo shira la selenge na ninje na ibungira marita lenye ninje na ibungira nkangi tenye ninje na ibungira dei mbaa kumoko lengte ndiraki enywatenye kidola diara ngulia na imagine viongozi wakubwa sana tengaraki enywata na inanusha yake ntanape nkajelelero whenever we get a chance nikilikinda ajuki lazima vingaja lazima utie bidii mwiyo naka ajo ereja kwa long silingin na hati hapa long ingresheni tiniwe nejo wore ormangati ndali kigira arare poken na osina